0: Amen.
1: Kamporobi, ndenine kwelenu gara aga.
0: Sina ibere nke junka zike nandokwa.
1: Kafa zike nandokwa.
0: Amen.
1: Onye nwanyi nonye lono.
0: Nonye kwara mwogi.
1: Kachuku zike nine gozie unu. Nna, na nwa, na mwansa.
0: Amen.
2: Obu Prince Paul ikone kwa dede ekele
3: onjeli. Of radio. With Rose 101.9 FM, Abba, putting a smile on your face.